Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.

FM. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.

0: Mamy wtorek, 30 dzień czerwca, na zegarach godzina 6, czas na raport Radia Gra.
1: Blisko 1200 razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z burzami w Śląskiem. Nowe zgłoszenia już nie napływają, poinformował nas przed chwilą oficer dyżurny z Śląskiej Straży Pożarnej. Jak podawaliśmy w faktach, dwie osoby zostały ranne. Jedna to dziecko, na którą spadł konar drzewa w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem podczas jazdy autem w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Czekamy na rządową propozycję reformy służby zdrowia i będziemy zgłaszać swoje poprawki. Tak o zapowiadanej w Ministerstwie Zdrowia ustawie mówią członkowie koalicji rządzącej. Które ugrupowania chcą mieć wpływ na kształt przepisów? O szczegółach Kasper Wróblewski.
2: To z jednej strony Polskie Stronnictwo Ludowe. Ustawa PSL-u przeszła już pierwsze czytanie w Sejmie.
3: Mamy też propozycję przeniesienia składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-u.
2: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka z PSL-u. Z drugiej strony jest Lewica, która prawdopodobnie w tym tygodniu złoży swoją ustawę. Jak mówi senator Wojciech Konieczny, czekamy też na propozycję resortu zdrowia.
4: No zobaczymy, jakie są te rozwiązania i będziemy je oceniać. No, oczywiście będzie coś w rodzaju konsultacji. No przecież do każdego projektu trzeba zdobyć większość parlamentarną.
2: Jak się dowiedziałem, najbardziej realny scenariusz jest taki, że sejmowe komisje będą pracować nad wszystkimi ustawami, aby wypracować jedną kompromisową, która ostatecznie ma zostać przyjęta przez rządową koalicję.
1: 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Co wiadomo o zatrzymanych?
5: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce.
0: Od samego rana we Wrocławiu nieco chłodniej niż ostatnio. Na razie na termometrach nieco ponad 20 stopni. Maksymalnie dzisiaj do 30. Najcieplej będzie po południu, ale wtedy też będzie zbierać nam się już powoli na zmianę pogody, bo po południu i wieczorem musimy spodziewać się opadów deszczu i możliwych burz nad naszym regionem. Stopień ostrzeżeń IMGW na razie zmalał do 2. Musimy nadal spodziewać się około 30 stopni w tym najgorętszym momencie dnia. No i nadszedł ten dzień, 2 dzień wakacji, tak już oficjalnie po weekendzie, kiedy wszyscy mogli się wyszaleć. No to co, no idziemy do pracy, moi drodzy, budzimy się.
6: Rodacy i tacy, Piotrek Olszowski
0: i Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Dobra pobudka wtorkowa, już tak tylko przypominamy, w radiu gra na tej właśnie fali. Jednocześnie przypominamy, że to już ostatni dzień miesiąca, 30 dziś.
1: Prawda, tak. 30?
0: Tak, tak. A co się z 30 wiąże, o tym opowiemy wam już za chwilę, bo zerkniemy do kalendarza.
2: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś,

Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.

0: Wtorkowa pobudka. Pani chciała coś powiedzieć, przepraszam, bo tak się wyrywałem tutaj, tak?
1: Ja tak ciągle myślę o tym 30, czy ja wszystko, wiesz, dopiąłam na ostatni...
0: A, 30 czerwca, no tak.
1: Guzik, matko, czy to ze wszystkim, bo wiesz, jak się okaże, że czegoś nie zapłaciłam.
0: Zerknę. Nie, wszystkie guziki masz dopięte, wszystko jest okej. Okay. Lucyna, Emilia, Władysław, dziś świętują wszystkiego dobrego, jest też Jan, Milena, Leon, Bazylii i Teobald. Teobald albo Bald, wszystkiego dobrego.
1: I mamy też kosmiczne święto, Dzień Asteroid w naszych nietypowych świętach. Mamy także święto wojsk aeromobilnych, ale także Dzień Motyla Kapustnika.
0: Jeśli zastanawiacie się, jaki to jest motyl kapustnik, to jest po prostu motyl, który chwilę wcześniej zjadł całą kapustę. Wtedy widać te dysproporcje. Małe skrzydełka, a brzuch taki wielki jak główka kapusty.
2: Reklama.
3: Marian?
2: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Rano i dobrze na 95.1 FM. Budzimy cały Wrocław i zachęcamy do pomagania od samego rana, no bo lato to czas wyjazdów, ale też równocześnie trudny czas w punktach krwiodawstwa. Zatem krew oddajemy dzisiaj we Wrocławiu, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Czerwonego Krzyża 5/9, ale także mamy organizowane takie specjalne akcje wyjazdowe i dzisiaj na przykład przy Business Garden na ulicy Legnickiej można oddać krew od 9 do 13.
1: Akcja w tym właśnie miejscu będzie się odbywała, ale warto też pamiętać, że oddając krew można legalnie tego samego dnia zrobić sobie w pracy wagary. I niech to będzie taka mała zachęta dla tych, którzy chcieliby zaoszczędzić i zebrać siły przed urlopem.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Magnetic w Radiu Gra to już za nami.
1: Magnetycznie przyciągam kolejny hit na naszej antenie i już widzę, co się święci. Będzie mandaryna.
0: Pięknie.
1: Wakacyjnie przed godziną siódmą.
0: Obiecujemy zaśpiewać razem z nią.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
7: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
7: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
7: Wrocław, Kościuszki 29.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
9: Co się zmieniło?
8: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Po reklamie.
12: Od samego rana we Wrocławiu nieco chłodniej niż ostatnio. Na razie na termometrach nieco ponad 20 stopni. Maksymalnie dzisiaj do 30. Najcieplej będzie po południu, ale wtedy też będzie zbierać nam się już powoli na zmianę pogody, bo po południu i wieczorem musimy spodziewać się opadów deszczu i możliwych burz nad naszym regionem. Stopień ostrzeżeń IMGW na razie zmalał do 2. Musimy nadal spodziewać się około 30 stopni w tym najgorętszym momencie dnia.
13: Jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. No 7 zapraszamy Was na kolejne informacje w raporcie, ale już teraz pędzimy jak te drony w powietrzu z dobrą informacją, bo za nami kolejny sukces studentów Politechniki Wrocławskiej. Ci wywalczyli super puchar w zawodach dronowych.
1: Reprezentanci naszej uczelni wrócili z 13. edycji zawodów Droniada GZM super pucharem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. No, można powiedzieć, że naprawdę niezłych lotników mamy.
0: Tak, można powiedzieć, że na tym pucharze duży grawer musiał być, bo sama nazwa tej nagrody jest całkiem słuszna, ale zapewne też jak zasługi naszych studentów, bo trzeba tutaj dodać, mogą się pochwalić zwycięstwami w dwóch wymagających konkurencjach. Nie będziemy wchodzili już w szczegóły w jakich, ale wygląda na to, że operatorów dronów mamy wyśmienitych we Wrocławiu. Wyśmienitych.
1: Wysokich lotów, moi drodzy, wysokich lotów.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: to już blisko 7 na zegarze. Wtorek, wtoreczek w kalendarzu i za chwilę informacje, te najważniejsze z miasta, z regionu, ale też z kraju i ze świata.
1: A ja się bardzo cieszę, że mamy takie wakacyjne hity na naszej antenie. O. Tak jak mandaryna była przecież przed chwilą dopiero co.
0: Boże, ludzie, wiecie, że ona tańczyła nawet tutaj, znaczy nie mandaryna, Oliwia. Tak, tak było.
2: Kiedyś wam coś nagram. Wrzucę do internetu.
1: Może lepiej nie.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.
4: Reklama.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Po reklamie.
1: Mamy wtorek, 30 dzień czerwca, minęła godzina 7, czas na raport Radia Gra.
18: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Na początek porannego raportu sprawdzamy postęp w pracach przy przebudowie ulicy Gajowickiej we Wrocławiu. Ekipy budowlane zakończyły już rozwiązywanie problemów z kolizją gazociągu przy alei Halera, co umożliwiło przyspieszenie robót. Obecnie na wysokości jednostki wojskowej trwa układanie podbudowy drogi, natomiast w rejonie parafii pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza prowadzone są intensywne prace przy budowie kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji ulica zostanie poszerzona i zyska nową nawierzchnię. Przewidziano także budowę dróg rowerowych, chodników, zatok parkingowych oraz przebudowę przystanków, które zostaną wyposażone w tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej. Dodatkowo uporządkowana zostanie zieleń wzdłuż trasy. Koszt inwestycji przekroczy 50 milionów złotych. Zadanie finansowane jest z budżetu miasta. Na teraz o poranku zmieniamy temat. Sezon kajakowy trwa w najlepsze, a na rzekach we Wrocławiu i okolicach nie brakuje miłośników aktywnego wypoczynku. Zanim jednak odbijemy od brzegu, warto pamiętać o zasadach, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie. Podstawą podczas takiej aktywności jest kamizelka.
19: Kamizelka asekuracyjna pomoże nam się na tej wodzie utrzymać. Natomiast jeżeli osoba nie czuje się pewnie w wodzie, no to wtedy warto rozważyć kamizelkę ratunkową. Ona się różni budową, czyli jak wpadniemy do wody, to można powiedzieć, że ratunkowa kamizelka nas układa na pleckach, abyśmy oglądali niebo, a asekuracyjna tylko i wyłącznie podtrzymuje nasze zdolności. działalności pływackiej.
18: Wyjaśniał Daniel Zalejski, instruktor turystyki kajakowej.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Blisko 1200 razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z burzami w Śląskiem. Z powodu nawałnicy dwie osoby zostały ranne. Jedna to dziecko, na które spadł konar drzewa w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem podczas jazdy samochodem w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Przy mikrofonie wciąż Rafał Jędraszek w Radiu Gra. Czas na raport sportowy o poranku. Na początek mundialowa sensacja Maroko, kolejną reprezentacją, która awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. O poranku przed 6 naszego czasu po rzutach karnych pokonało Holandię. W regulaminowym czasie gry było 1-1. Długo prowadziła Holandia, ale Maroko strzeliło wyrównującego gola w doliczonym czasie, by ostatecznie wygrać w karnych. W szoku Niemcy także po remisie 1-1 i również po rzutach karnych przegrali z Paragwajem. I jadą do domu. Natomiast fani Brazylii nie mają powodów do żałoby, bo Canarinhos, chociaż przegrywali z Japonią, wygrali 2-1. Dziś kolejne mecze 1/16 finału. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej Norwegia, o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją.

0: Po intensywnych opadach deszczu Wrocław trochę łapie oddech, ale upalna pogoda utrzymywać się będzie przynajmniej jeszcze dziś. Do 30 stopni Celsjusza pokażą maksymalnie wrocławskie termometry. Ciśnienie trochę wzrosło. Redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje 1023 hektopaskale.
1: Witamy Was serdecznie już po siódmej. Mój kolega jeszcze poprawia sobie tutaj mikrofonik. Kochany, już zaczynamy.
2: Naprawdę?
1: Zaczynamy, tak, startujemy ponownie. Oliwia Ciszewska.
2: Piotr Kulszewski, gotowi zatem?
1: No.

0: Wtorkowa pobudka na tej fali w radiu gra najlepiej, a nas o tej porze budzą gwiazdy, dlatego w gwiazdy już teraz spojrzymy.
1: I będziemy patrzeć pewnie co wieczór, ale nie razem. Przed nami naprawdę ciekawy dzień.
0: Ale tak poczekaj, powiem. Jak wieczór? Jest już poranek. Oliwia, obudź się! Halo!
1: Dobrze, wiem, naprawdę. Chociaż oglądałam pełnię, bo była tej nocy piękna truskawkowa pełnia. Warto jak? Wspomnieć. Truskawkowa, no bo księżyc był taki trochę zaróżowiony.
0: Bita śmietanami przysłaniała, nie widziałem. Dobrze, mów.
1: Była to pełnia w znaku koziorożca, która to sprzyja rachunkom, porządkom, nadrabianiu różnych zaległości, także bardzo potrzebna pełnia. Promyczkiem tego dnia będzie za to dla nas każdy zodiakalny wodnik i o tym warto pamiętać, zarówno będąc wodnikiem, jak i innym znakiem zodiaku. Ich optymizm po prostu może się udzielić. No i na koniec mam jeszcze taką informację dla zodiakalnych ryb. Te będą podobno dzisiaj bardzo skupione na pracy. No i ty jesteś, mój drogi, zodiakalną rybką. To nie wiem, mam nadzieję, że trochę mi się też to udzieli.
0: Zawsze muszą być jakieś wyjątki od reguły.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca. Can't touch this.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Do naszej dobrej wtorkowej porannej playlisty wrócimy za chwilę.
1: Ale tak tutaj ciekawego? Porozmawiamy o tym, co się dzieje ostatnio w sklepach. No bo przecież było gorąco, więc każdy chciał klimatyzator albo wentylator, albo coś innego, co mu wieje. No i okazuje się, że w sklepach mamy pustki, na magazynach też pustki, a tu nagle widzimy za okna sąsiada, który wysiada z auta z nowym klimatyzatorem. No i co zrobić?
0: My jesteśmy jednak narodem sprytnym, zaczęliśmy kombinować, jedni oklejają dom folią i żyją jak w jaskini, inni szukając jakiegokolwiek powiewu wiatru, włączają suszarkę na chłodno.
1: O, ja też tak czasem robię. No, a zdesperowani, podobno szukając czegokolwiek, co wiruje i dmucha, zaczęli zastanawiać się nad zakupem nowej pralki i odkurzacza. No, wiesz, w jednej coś tam jednak w środku wiruje, a z drugiego pięknie dmucha, tylko z drugiej strony. Trzeba uważać, żeby się nie pomylić.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na tej fali, a my wracamy na chwilę na Mundial, bo cóż to była za piłkarska noc. Najpierw jeszcze wieczorem polskiego czasu Brazylijczycy w ostatnich sekundach meczu wybronili się przed dogrywką z Japończykami.
1: Ale później inni piłkarscy giganci nie mieli tyle szczęścia, bo dosłownie nad ranem Maroko wyeliminowało Holendrów. To po rzutach karnych.
0: Tak, tak, dla niektórych szok. A wcześniej, w samym środku polskiej nocy, Niemcy najpierw zremisowali z Paragwajem, żeby później odpaść w rywalizacji po horrorze rzutów karnych. Niemcy poza mundialem.
1: Ja to od razu sobie zerknęłam do komentarzy.
0: Tak, ja też. Roman pisze: a myślałem, że po przegranej ze Szwecją w eliminacjach nic już nas miłego na mundialu nie spotka.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: How does it feel? To już teraz na naszej antenie, ale jeszcze sporo hitów przed nami.
1: Już ja ci powiem, how does it feel? To does it feel tak, że kolorowe sny na przykład u nas się pojawią jeszcze
0: proszę.
1: Przed usną. Tak, twój ulubiony numer. Widziałem, jak ostatnio dancingowałaś do tego kawałka. Proszę bardzo, rozgrzewamy się.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
11: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jak wyprzedaż, to w euro!
14: Po reklamie.
15: Po intensywnych opadach deszczu Wrocław trochę łapie oddech, ale upalna pogoda utrzymywać się będzie przynajmniej jeszcze dziś. Do 30 stopni Celsjusza pokażą maksymalnie wrocławskie termometry. Ciśnienie trochę wzrosło. Redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje 1023 hektopaskale.

0: rano i dobrze. W takich wyśmienitych humorach od samego rana budzimy cały Wrocław, ponieważ dzisiaj jeszcze sporo się będzie działo. Z okazji Święta Wrocławia mamy piękny koncert Wrocław Przyszłości. Spotkamy się wszyscy na Placu Wolności już dziś wieczorem, no bo będą gwiazdy.
1: Ej, ale ty występujesz na tym koncercie, chciałem zapytać, bo tak poszłaś w hip-hop trochę. Wrocław Przyszłości na Placu Wolności. Yo!
0: Ja po prostu widzę już tę przyszłość.
1: Okej, zatem oprócz Oliwii Dziszewskiej wystąpi tam również Edyta Górniak, Margaret, Andrzej Piaseczny, Ralf Kamiński, Janusz Radek, Alicja Szemplińska oraz Jakub Józef Orliński.
0: Akurat z Edytką to myślę, że mogłabym się dogadać na jednej scenie. Nie, nawet moglibyśmy razem zaśpiewać.
1: Jesteś dużo młodsza, daleko ci do 4000 lat.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: to już bardzo blisko 8 na zegarze, drodzy państwo, a to oznacza, że za chwilę u nas najświeższe informacje w raporcie. A ty co, wzruszyłaś się, że tak poprawiasz oczko tutaj?
1: Ja po prostu przecieram oczy ze zdziwienia, że to już zaraz 8, człowieku, jak to szybko ten czas leci dzisiaj.
0: Powiedz to tym, którym właśnie budzik zadzwonił i mają na 8 do pracy. Pozdrawiamy, szerokości, bezpiecznie do celu, spokojnie, szef i tak zaczeka. Na pewno ma wam dużo do powiedzenia.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
8: Po polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Po reklamie.
0: Wtorek w kalendarzu, 30 dzień czerwca, jest 8, czas na raport.
15: To będzie rekordowy pod względem remontów sezon wakacyjny we Wrocławiu. Tą informacją zaczynamy przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Miasto chce zmodernizować 140 placówek oświatowych, szkół, przedszkoli i żłobków. Remonty obejmą m.in. sale, korytarze, dachy, schody i sanitariaty. Do tego wymienione zostanie oświetlenie na LED-owe, a instalacje odświeżone. Modernizacja dotyczyć będzie też sal gimnastycznych i systemów bezpieczeństwa. Nie wszystkie inwestycje zakończą się w te wakacje. Część potrwa do września, a miasto na remonty wyda około 162 milionów złotych.
2: Twoje sprawy.
15: Rodzice mają już niespełna dzień na wysłanie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy 2026-27. Termin mija dziś o północy. Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do wypłaty za czerwiec, przypomina regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.
16: Wniosek wysyła się do nas elektronicznie, a więc rodzice mogą go wysłać gdziekolwiek tylko są, nawet gdy są na urlopie. Mogą się zalogować do własnej bankowości internetowej albo z własnego smartfona wysłać ten wniosek do ZUS do północy. Jeżeli ten wniosek do nas nie wpłynie, stracą pieniądze za czerwiec.
15: A nasza rozmówczyni dodaje, że Dolnoślązacy wysłali do ZUS-u ponad 330 tysięcy wniosków dla ponad 473 tysięcy dzieci.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
15: IMGW ostrzega, że dziś też będzie gorąco i może zagrzać.
17: W południowo-wschodniej części kraju te temperatury powyżej 30, 33, 35. Jedynie właśnie w tym obszarze północnym naszego kraju temperatury będą niższe w granicach 20-22 stopni. W wtorku na środę w dalszym ciągu też te południowo-wschodnie, jeszcze ta noc właśnie tropikalna.
15: Prognozował Grzegorz Duniec z IMGW. Alert trzeciego stopnia w 3-stopniowej skali dotyczy południowo-wschodniej Polski. W Radiu Gra o Poranku czas na kolejny raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Śląsk Wrocław ogłosił przedłużenie umów z dwiema kluczowymi zawodniczkami drużyny kobiecej. Ewelina Piórkowska, 24-letnia defensorka, pozostanie w klubie przynajmniej do końca sezonu 2026-27. Piłkarka występuje w barwach Śląska od 2 lat, a wcześniej grała w AP Orlen Gdańsk. Po przerwie spowodowanej kontuzją wróciła do regularnych występów wiosną tego roku. Nową umowę podpisała także Marta Kaźmierczak, 23-letnia bramkarka, związała się z klubem na kolejne 2 sezony, do końca rozgrywek 2027-28. Kaźmierczak dołączyła do Śląska w 2024 roku i od tego czasu pełniła zarówno rolę podstawowej, jak i rezerwowej bramkarki. Równocześnie rozwija się jako trenerka w Akademii Dziewcząt. Dziś dla Wrocławia jeszcze obowiązywać będzie ostrzeżenie IMGW przed upałami do 30 stopni Celsjusza, mają pokazać maksymalnie termometry. Obecnie na redakcyjnym Radia Gra 23 kreska 1023 hektopaskale, na wrocławskich barometrach do prawie południa ciśnienie stabilne, potem zacznie spadać.
1: Już po 8, drodzy Państwo, wiemy, jaka pogoda nas czeka, wiemy, co się dzieje wokół nas, a czego nie wiemy, co za chwilę poleci na naszej antenie. No chyba, że chcecie wiedzieć, to mogę zdradzić.
0: Tego nawet ja nie wiem, tylko ty wiesz dzisiaj, bo tam
1: a
0: zaglądasz
1: za
0: sobie.
1: Za chwilę będzie Angels. Będziemy trochę myśleć o aniołach. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolczowski.
1: Mój aniołek. No to gramy.

0: Rano i dobrze, tak wam gramy na dobry początek dnia. Teraz na ten dobry początek dnia będą też dobre wieści związane z naszą marynarką wojenną, która, wszystko na to wskazuje, rośnie w siłę. Tak przynajmniej zapowiada się jej najbliższa przyszłość, bo oto czytamy, że podpisano pakiet umów inaugurujących realizację programu Orka. A co to oznacza? To między innymi zakup od Szwedów 3 nowych okrętów podwodnych, ale też na przykład pozyskanie jednostki przejściowej, która umożliwi utrzymanie, tu czytam, kompetencji załóg do czasu wejścia do służby nowych jednostek.
1: Jednostki przejściowe, tak. Mówisz, no, czyli zanim przypłyną prawdziwe okręty podwodne, to najpierw dostaniemy jakiś substytut? Coś jakby okręt, ale nie do końca?
0: Na to wygląda. Nie wiem, może okręt z dykty na przykład, tylko to się przecież nie zanurzy.
1: Nie, no, kilka worków z piaskiem i od razu pójdzie na dno.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: granie poranku w radiu gra na tej fali. Uwaga, uwaga, teraz biegniemy do was z taką informacją i to dosłownie biegniemy, bo biegowy jest to news. Pan Tomasz Sobania przeszedł do historii światowego ultramaratonu i teraz nic tylko bić brawo. Polak przebiegł 50 maratonów w 50 stanach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, USA, i zrobił to w zaledwie 49 dni, poprawiając rekord należący do Amerykanina Dina Karnezesa.
1: Jak nie było słychać, to ja tutaj klaskałam.
0: Tak, klaskała, ja tak? To widziałem, potwierdzam.
1: Ręce mamy mi. No i tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, to właśnie ten Dean jako pierwszy przebiegł 50 maratonów w 50 stanach, a dokonał tego w 2006 roku. Jednak potrzebował na to 50 dni. A nasz Tomek poprawił ten wynik o dobę, zapisując się w historii światowych biegów długodystansowych, no bo przebiegł to wszystko w 49 dni.
0: Pięknie. 50 maratonów w 50 stanach. I po tym wszystkim pewnie spokojnie jeszcze wrócił do domu. Ja po przebiegnięciu jednego maratonu nie wiedziałbym, w jakim jestem stanie.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro!
6: Po reklamie.
7: To jest radio.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. A teraz, choć czas w kalendarzu na to nie wskazuje, to zrobimy coś bardzo nietypowego. Zajrzymy do szkoły. Bo wraz z początkiem wakacji w placówkach edukacyjnych we Wrocławiu rozpoczął się budowlany boom. Remontujemy i odnawiamy, mówi pan Ryszard Kessler, wiceprezydent Wrocławia. Odnawiamy 140 placówek za 162 miliony złotych. To naprawdę duże wyzwanie i potężne kwoty. Zmieniamy instalacje gazowe, wodne, elektryczne. Remontujemy i budujemy.
1: O, no proszę, ktoś tu chyba chce zostać bohaterem w swoim domu.
0: W swojej szkole raczej. Radio

0: Sorry Papi, wiem, że chciałeś nawiązać do tego numeru, ale w związku z tym, że odśpiewałeś go przed chwilą całego poza anteną, to ja postanowiłem rozpocząć to wejście antenowe.
1: No dobrze, było o Papim, to będzie też o dzieciach, bo przed godziną 9:00 pojawi się jeszcze kult Gdy nie ma dzieci.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
2: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Dziś dla Wrocławia jeszcze obowiązywać będzie ostrzeżenie IMGW przed upałami. Do 30 stopni Celsjusza mają pokazać maksymalnie termometry. Obecnie na redakcyjnym radia gra 23 kreska 1023 hektopaskale. Na wrocławskich barometrach do prawie południa ciśnienie stabilne, potem zacznie spadać.

0: Dobre granie od samego rana. Zbliżamy się już powoli do godziny 9:00 kolejnych newsów i prognozy pogody, a te, no jak wiemy, w polskie lato zmieniają się i ostatnio coś słyszymy więcej o opadach deszczu, burzach, czyli wiemy, co też się zbliża. Sezon festiwalowy w Polsce. Najwięcej deszczu, najwięcej koncertów. Okazuje się, że polska telewizja publiczna wychodzi naprzeciw, no i będzie puszczać niektóre koncerty festiwalowe z takiego openera. Proszę, jesteś zainteresowany? No obejrzysz coś?
1: Bardzo, no zwłaszcza jak jest szansa, że można taką gwiazdę zobaczyć w telewizorze, a nie trzeba będzie jechać na festiwal, to coś pięknego.
0: No właśnie, nie trzeba będzie moknąć.
1: O, i tu właśnie mam jedną taką małą obawę, wiesz, że jak ktoś do tej pory jeździł jednak na openera, a teraz będzie miał go obejrzeć w telewizji, to którejś nocy w trakcie kolejnego koncertu kurczowo może zacząć łapać za tropik i wbijać śledzie w parkiet na środku pokoju.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Już za chwilę godzina 9:00. Kolejne informacje, kolejna prognoza pogody. A my mamy dla was taką informację, że dzisiaj naprawdę mamy dobry humor i mamy nadzieję, że trochę wam go przekazaliśmy. Ponieważ już powoli będziemy musieli się pożegnać niedługo. To widzę, że mój kolega jakąś taką nietęgą masz minkę teraz.
1: Mamy dobry humor i słowotok, ale tylko jedno z nas. Odgadnijcie, które.
0: Już za chwilę raport.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
0: Mamy wtorek, 30 czerwca, minęła godzina 9:00, czas na kolejny raport Radia Gra.
11: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zaczynamy od nowej przestrzeni rekreacyjnej, jaka powstała w centrum Wrocławia między ulicami Nową a Księdza Piotra Skargi. A powstały plac zabaw, pojawiły się gry podwórkowe, setki nowych nasadzeń, ławki, stojaki rowerowe oraz nowe oświetlenie. Koszt inwestycji wyniósł 1 700 000 zł, a projekt został współfinansowany ze środków Rady Osiedla Stare Miasto.
2: Radio Gra poleca.
11: A polecamy dziś już ostatni dzień trwającego we Wrocławiu 24 przeglądu sztuki Survival. W tym roku przestrzenią dla wydarzenia stała się dawna klinika psychiatrii i chorób nerwowych przy ulicy Bujwida 44. To prawdziwa gratka dla pasjonatów nie tylko sztuki, ale także historii Wrocławia. Na odwiedzających czekają 43 realizacje artystyczne na dwóch wystawach, spotkania, debaty i oprowadzania. Do tego warsztaty dla dzieci, a także festiwalowa strefa relaksu z leżakami i gastronomią. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny między godzinami 12 a 22. Teraz wracamy do tematu sezonu kajakowego. Jeśli wybierzecie się we Wrocławiu, by popływać po Odrze, to pamiętajcie o bezpieczeństwie. Mówiliśmy już dziś o kamizelkach, ale warto pamiętać także o nakryciu głowy.
12: W takiej pogodzie słonecznej warto rozważyć kapelusz taki z rondelkiem dookoła i tutaj mówię zupełnie serio, bo można naprawdę spalić się. Bo ja wiem, że takie kapelusze dla niektórych mogą być obciachowe. Też nie każdy taki posiada. Czapka z daszkiem, jakaś bandamka, może nawet t-shirt pod czapkę. Widziałem takie konstrukcje. No bo po prostu szkoda, żeby nasze karki były spalone.
11: Radził Daniel Zalejski, instruktor turystyki kajakowej.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: To już oficjalne. Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire. Klub wita go jako ikonę światowego futbolu. Na stronie Chicago Fire przypomniano, że Lewandowski w całej karierze strzelił ponad 700 goli w klubie i reprezentacji. Północno-zachodni umiarkowany wiatr we Wrocławiu, słońce i na redakcyjnym termometrze Radia Gra już prawie 25 stopni Celsjusza, a do 30 kreski dziś maksymalnie powinien wskazać według prognoz. Te mówią także o stabilnym jak na razie ciśnieniu w granicach 1023 hektopaskali, jednak w okolicach południa zacznie spadać.
0: Zostałam tutaj przed chwilką oskarżona o słowotok, dlatego może krótko powiem do usłyszenia, moi drodzy. Oliwia Ciszewska się nazywam. No i mówię papa.
1: Piotr Kolszowski, cześć.
0: Tylko tyle?
1: Bo to ty masz słowotok.

0: Combin i sen się spełni w Radiu Gra. No, sen to póki co musimy odłożyć raczej na dalszy plan, bo przedpołudnie dopiero się rozkręca. Mamy wtorek, jest po 9:00. No i co? I pora się rozbudzić tak konkretnie. Mam nadzieję, że chociaż trochę wam w tym pomogę. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Kawę sobie zróbcie, najlepiej taką lekko mrożoną, bo jeszcze dzisiaj będzie upalnie, a ja zostaję z wami do 13:00 i sporo dobrego grania przed nami.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz radia. Gra FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To męskie granie orkiestra i kawałek nareszcie w Radiu Gram. To już za nami, niestety. Tak jak i za nami wielkie piłkarskie emocje, czyli 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyna Niemiec zetknęła się wczoraj w meczu z Paragwajem i o ludzie, co tam się działo. Jeżeli nie oglądaliście, to warto gdzieś poszukać powtórek, no bo moi drodzy, Niemcy przegrali z Paragwajem. Jest to dla Paragwaju zwycięstwo historyczne, wielka ekstaza, wielka radość i to tak wielka i wszechobecna, że aż rząd Paragwaju postanowił, że no słuchajcie, 30 dzień czerwca, czyli dzisiaj, dzień po tym meczu, trzeba ustanowić świętem narodowym, no bo moi drodzy, to jest takie zwycięstwo, że to nie może po prostu tak po prostu sobie przejść bez echa. Rząd kraju nie może zostać obojętny wobec tego ogromnego osiągnięcia. Takie jest oficjalne uzasadnienie, dlaczego Paragwajczycy dzisiaj nie muszą iść do pracy, a my, no cóż, możemy im tylko zazdrościć. Natomiast do tej zazdrości dodam jeszcze odrobinę więcej zazdrości, bo jest pewna ustawa w Paragwaju, która przyznaje prezydentowi prawo do ustanowienia nawet 3 okolicznościowych dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym, także 2 ma jeszcze do wykorzystania. I swoją drogą, ciekawe jak piłkarze sobie odbiorą ten dzień wolny od pracy, bo jakby nie patrzeć, oni ciągle siedzą w robocie, no i jakby nie patrzeć, to im chyba ten dzień wolny najbardziej z tego wszystkiego się należy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Solo, solo, Clean Bandit i Demi Lovato w Radiu Gra Wrocław. A właśnie, ci, którzy solo nie przejedzą wszystkiego, to się dzielą. Takie mamy, słuchajcie, praktyki we Wrocławiu i wrocławscy działkowcy bardzo chętnie z tego korzystają i dzielą się swoimi plonami. Więc jeżeli macie chęć na świeże warzywa, na świeżutkie owoce, takie prosto z krzaczka, prosto z drzewa, to jest okazja, żeby co nieco przygarnąć i nie trzeba dawać nic w zamian. Można, ale nie trzeba, bo wrocławscy działkowcy po prostu wystawiają swoje warzywa i owoce, których mają za dużo i chcą, żeby ktoś je po prostu najzwyczajniej w świecie zjadł. Dzielą się nadwyżkami owoców, warzyw, ziół, sadzonek, zamiast to wszystko wyrzucać. Także polecam zaglądać na rodzinne ogrody działkowe we Wrocławiu. Pełna lista tych, które dzielą się swoimi plonami, znajdziecie na oficjalnej stronie miasta, a tutaj mamy m.in. Lepsze Jutro, Oazę, Marzenie, Wytchnienie, Archimedesa czy Plon, ale też o ławkę. Lista jest naprawdę długa, więc zaglądajcie, no i korzystajcie z tych wszystkich pyszności i z tych wszystkich smaków lata, które dostajemy zupełnie za free.
1: Reklama. Marian?
2: Mm?
1: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
16: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
17: Po reklamie.
18: Północno-zachodni umiarkowany wiatr we Wrocławiu, słońce i na redakcyjnym termometrze radia gra już prawie 25 stopni Celsjusza, a do 30 kreski dziś maksymalnie powinien wskazać według prognoz. Te mówią także o stabilnym jak na razie ciśnieniu w granicach 1023 hektopaskali, jednak w okolicach południa zacznie spadać.

0: powiew lat 80. z nutką świeżości. Takie kombinacje uwielbiamy w Radiu Gra. Purple Disco Machine i Kongs to Substitution tuż przed godziną 10. A o 10 u nas oczywiście najnowszy raport. Zostańcie blisko, a będziecie na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi informacjami, również tymi z naszego miasta. Nie odchodźcie, za chwilę zaczynamy.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem TANIE.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: Godzina 10 to bardzo dobry moment, żeby usłyszeć, co ważnego dzieje się w mieście. To posłuchajcie. Czas na najnowszy raport.
14: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynam od apelu do kierowców jadących drogami szybkiego ruchu w okolicach Wrocławia. Zachowajcie ostrożność. Na drodze ekspresowej S8 na odcinku między węzłem Wrocław-Psiepole a węzłem Łozina w kierunku Warszawy prowadzone są prace związane z naprawą dylatacji na wiadukcie. Z tego powodu zablokowany został lewy pas ruchu, a ruch odbywa się wyłącznie prawym. Podobna sytuacja ma miejsce na autostradzie A4 w rejonie węzła Bielany w kierunku Zgorzelca. Tam prowadzone są roboty drogowe związane z naprawą nawierzchni. Zablokowany został prawy pas, a ruch odbywa się wyłącznie lewym.
15: Radio Gra poleca.
14: Na Placu Solnym we Wrocławiu można oglądać wystawę Grand Press Photo 2026, prezentującą 214 najlepszych zdjęć prasowych z tegorocznej edycji konkursu. Na ekspozycji prezentowane są pojedyncze zdjęcia, fotoreportaże, projekty dokumentalne oraz prace młodych fotografów w kategorii Young Poland. Tytuł zdjęcia roku otrzymała fotografia Wojciecha Grzędzińskiego, wykonana podczas pobierania próbek i odcisków palców w trakcie badań zwłok poległych ukraińskich żołnierzy. Wystawa Grand Press Photo 2026 prezentowana będzie na Placu Solnym do 10 lipca.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Od czwartku wraca pełna stawka VAT na paliwa. Wygasa także mechanizm maksymalnych cen. Czy kierowcy odczują zmianę?
16: Zmiana będzie spora. Stawki za litr po powrocie do pełnego VAT-u i marży mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy.
17: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę.
16: Wylicza Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
14: Tyle od Igora Skrzypka. Niekoniecznie przez resztę dnia wtorek we Wrocławiu ma być słoneczny. Najnowsze mapy pogodowe przejrzane przed chwilą w Radiu Gra twierdzą, że w okolicach południa możliwe niewielkie zachmurzenie, a późnym popołudniem i wieczorem możliwe opady deszczu. Wrocław dziś z temperaturą maksymalną na poziomie 30 stopni Celsjusza.
13: Raport za nami, a przed nami godzina 10. Pięknie się rozpościera, tylko trzeba ją jakoś dobrze wykorzystać. Co z tego, że większość z nas siedzi w pracy? Można jakoś miło w tej pracy spędzić czas. Ja wiem, że w pracy nie mamy zbyt wiele opcji, ale zawsze coś się da wykombinować. Kawa, trochę głośniej, radio na moment zamknąć oczy i udawać, że nie słyszymy szefa. I od razu jakoś tak lżej na sercu.

Grupa Pet Shop Boys i Go West w Radiu Gra. I faktycznie my się na moment wybierzemy na zachód. Kiedyś zachód dziki, a teraz, jak to się mówi, to są po prostu Zjednoczone Stany Ameryki. I wybierzemy się tam za sprawą pewnego Polaka, Tomasz Sobania. Być może o nim słyszeliście. Przebiegł 50 maratonów w 50 stanach w ciągu 40.

0: Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak wyprzedaż, to w euro!
11: Reklamie.
12: To jest Gra FM.

0: ATB, You're Not Alone w Radio Gra Wrocław. To są hity pełne słońca, jeszcze więcej ich będzie, spokojnie, sporo tego mamy przygotowanego. Ale szykują się dla nas też, słuchajcie, fajne darmowe rzeczy na mieście. Możecie dzisiaj za darmo zaglądać na fitness na plaży, a później jeszcze na jogę. Hot Spot Beach Bar, czyli ulica Wejherowska 34. To tutaj co drugi wtorek takie darmowe zajęcia są organizowane i dzisiaj wypada ten co drugi wtorek, więc jeżeli macie trochę wolnego czasu wieczorem, to na 18 albo na 19 możecie tam zaglądać. 18 fitness, a 19 yoga, wstęp wolny, nie trzeba się zapisywać, po prostu przychodzicie, no i łapiecie trochę ruchu, trochę dobrej energii, no i przy okazji poznajecie nowych, fajnych ludzi, bo całkiem spora szansa, że właśnie ktoś fajny również się tam pojawia, więc zaglądajcie śmiało, Hot Spot Beach Bar dzisiaj 18 i 19.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
2: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
3: Brzmi fajnie.
2: A do tego tablet, książki i zeszyty dostaję za darmo.
3: Zapisy już ruszyły?
2: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Wrocław, Kościuszki 29.
2: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: Po reklamie.
9: Niekoniecznie przez resztę dnia wtorek we Wrocławiu ma być słoneczny. Najnowsze mapy pogodowe przejrzane przed chwilą w Radiu Gra twierdzą, że w okolicach południa możliwe niewielkie zachmurzenie, a późnym popołudniem i wieczorem możliwe opady deszczu. Wrocław dziś z temperaturą maksymalną na poziomie 30 stopni Celsjusza.
10: To jest Radio Gra.

Włoska energia, włoskie szaleństwo, to Mezzorotto w Radiu Gra Wrocław, ale mimo wszystko z Włoch wracamy do siebie, na naszą ziemię, bo tutaj dzieją się najbardziej fantastyczne rzeczy. Święto Wrocławia jeszcze trwa, moi drodzy, jest okazja, żeby pokorzystać z fajnych, darmowych wydarzeń i dzisiaj na przykład za darmo możecie zaglądać na bardzo fajny koncert. Godzina 20, Plac Wolności, biletów nie potrzebujecie, wszystko dzieje się za free, a będzie to koncert Wrocław przyszłości. Będzie grała Margaret, będzie Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Alicja, Jakub Józef Orliński czy Ralf Kamiński. Ta cała ekipa dzisiaj o 20 będzie koncertowała dla Was. Wszystko będzie można też zobaczyć w telewizji, ale po co oglądać w telewizji, jak można to zobaczyć na żywo. Plac Wolności 20. Zaglądajcie.

0: niente pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Jest punktualnie 11, a my o tej porze jak zawsze mamy dla Was ten najnowszy raport. Dajcie głośniej.
10: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. W wrocławskim PWiK rozpoczęło dziś prace związane z usuwaniem awarii wodociągowej na ulicy Wajdy. Na czas robót jezdnia w obu kierunkach została zajęta, a ruch samochodowy odbywa się wyłącznie po torowisku. Zakończenie prac planowane jest w nocy ze środy na czwartek. Odtworzenie asfaltu na jezdni w kierunku centrum ma nastąpić w najbliższy czwartek, natomiast przywrócenie kostki brukowej w kierunku hali stulecia potrwa około tygodnia.
11: O tym się mówi we Wrocławiu.
10: Dziś na Placu Wolności będzie się koncert Wrocław Przyszłości, a wszystko w ramach kulminacji Święta Wrocławia. Wystąpią czołowi polscy artyści, m.in. Edyta Górniak, Margaret czy Andrzej Piaseczny z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej i Chóru. Wydarzenie rozpocznie się o 19.55. A teraz w raporcie Radia Gra wracamy do omawianego dziś tematu bardzo aktualnego. Zresztą chodzi o pływanie w sezonie kajakiem. We Wrocławiu po Odrze można to robić w wyznaczonych miejscach. Są wypożyczalnie, a my radzimy, jak właściwie przygotować się do tego. Tym razem pytamy, jak wejść do kajaka.
12: Pamiętajmy proszę, że jak staniemy na jednym końcu albo na jednym boku, no to najprawdopodobniej przeciążymy to. Więc spróbujmy sobie wyobrazić, gdzie mniej więcej jest środek tego naszego kajaka. Wtedy po prostu celujmy najpierw jedną nogą czy kolanem, później drugą nogą i powolutku wchodźmy.
10: Radził Daniel Zalejski, instruktor turystyki kajakowej.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Jeszcze tylko dzisiaj właściciele hoteli, pensjonatów, apartamentów i pokoi wynajmowanych na doby mają czas, by wyposażyć je w czujki dymu, a tam, gdzie jest to wymagane, także w czujki tlenku węgla. W przypadku kontroli brak takich czujek będzie karany.
13: Począwszy od grzywny w postaci mandatu karnego, a w przypadku skutków, które wywołał pożar, a nie mieliśmy takiej czujki, no wówczas narażamy się na odpowiedzialność karno-sądową.
10: Mówił brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Ciśnienie wkrótce zacznie spadać. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1022 hektopaskali. Na wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 30 stopni Celsjusza, także jeszcze upalny dzień w stolicy Dolnego Śląska, ale po południu możliwe opady deszczu.
9: Kolejny raport wraca do nas za godzinę. Tymczasem nasi dziennikarze idą zrobić sobie kawę, no i działać dalej. A my, no cóż, gramy dalej. Od tego w końcu nas macie. A my za zagramy wam tak, żeby się mniej więcej dopasować do tych prognoz pogody, które się pojawiają. Jakiś deszcz ma być? No to muzycznie też zrobi się troszeczkę deszczowo. Jaren Jackson i Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Tak na początek godziny 11. Natalia Kawałek, dzień dobry. Do 13 jestem z wami.

0: September śpiewała o tych wszystkich rzeczach, które nie mają absolutnie najmniejszego znaczenia, a teraz zajmiemy się tym, co znaczenie ma i to duże. Iga Świątek wkracza do gry w obronie tytułu na Wimbledonie dzisiaj i jej pierwszy mecz wkracza do akcji, a my wkraczamy do akcji trzymania kciuków bardzo mocno. 14:30 początek meczu. Miejmy nadzieję, że dla nas nie będzie jakoś szczególnie stresujący, ale wiecie, różnie się to wszystko może ułożyć. Także polecam zorganizować sobie długą przerwę obiadową w pracy, w domu, gdziekolwiek jesteście. 14:30, trzymanie kciuków, ważniejszego zadania na dzisiaj nie mamy.
1: Reklama.
2: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje.

0: Extra. Regulamin w aplikacji Circle K. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.

0: Oszczędzajcie miłość, tak jak nam tu śpiewali przed momentem Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love w Radiu Gra Wrocław. I oszczędzajcie też siłę, najlepiej na dzisiejszy wieczór, bo dziś wieczorem dom handlowy Renoma, to tutaj macie szansę podłapać trochę salsy, klas, czyli lekcja od 19 do 20 za darmo, a później od 20 do północy impreza, okazja do tego, żeby od razu spróbować sił swoich i nowych umiejętności w praktyce, a więc zaglądajcie, wszystko za darmo. No najpierw ta mini lekcja salsy, a później prawdziwe latynoskie party. Fantastyczny sposób na spędzenie wolnego wieczoru. Wpadajcie w parach albo solo. Jakiś partner albo partnerka do tańca na pewno się znajdą. Dom handlowy Renoma, dzisiaj 19. Wstęp za free.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Mamy tu mano! I venga conmigo!

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Ciśnienie wkrótce zacznie spadać. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1022 hektopaskali. Na wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 30 stopni Celsjusza, także jeszcze upalny dzień w stolicy Dolnego Śląska, ale po południu możliwe opady deszczu.
12: To jest Gra FM.

0: I to się nazywa fajna muzyczna mieszanka, niby Madonna, a jednak muzycznie taka trochę ABBA. To wszystko tuż przed 12 w Radiu Gra, a my punktualnie o 12 w samo południe będziemy mieli dla Was najnowszy raport i najnowszą, najświeższą prognozę pogody. Zostańcie blisko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Po reklamie.
0: 30 dzień czerwca, mamy wtorek, 12, samo południe i mamy dla Was same ważne wiadomości. Pora na raport.
15: Dzień dobry, Daniel Chawrylenia z tej strony. Zapraszam na raport Radia Gra w samo południe. I na początek informacja od ZUS. Od jutra rodzice będą mogli składać wnioski o pieniądze z programu Dobry Start. Na szkolną wyprawkę można otrzymać 300 zł. Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku, przypomina, że dodatek przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat.
16: Jak zawsze ci rodzice, którzy najszybciej te wnioski do nas wyślą, dostaną pieniądze najszybciej, czyli jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wnioski składają rodzice elektronicznie przez własną bankowość internetową lub przez naszą aplikację, którą każdy rodzic może mieć na swoim smartfonie, a więc wniosek może wysłać od razu 1 lipca.
15: Dodajmy, że na terenie należącym do wrocławskiego oddziału ZUS świadczenie wypłacono dla 77 tysięcy dzieci. A teraz apel dolnośląskich strażaków o rozwagę w czasie wakacji. W naszym województwie gotowych do pomocy jest prawie 2,5 tysiąca funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Piotr Grzyb, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, zapowiada już kontrolę zorganizowanych obozów dla dzieci i młodzieży.
17: Pod szczególną uwagę będziemy brali obozy harcerskie znajdujące się w terenie leśnym, w jakichś parkach, w terenie trudno dostępnym. Mamy z tymi obozami kontakt, mamy z nimi łączność, uprzedzamy ich o sytuacjach niebezpiecznych, szkolimy ich, jak się zachować, gdy takie sytuacje następują, gdy otrzymują alerty pogodowe.
15: Przy okazji wakacji strażacy przypominają też o zwracaniu uwagi zarówno na swoje bezpieczeństwo, jak i innych ludzi.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: O 2,5% w skali roku wzrosły w tym miesiącu ceny. Takie wstępne wyliczenia podał Główny Urząd Statystyczny. To duży spadek.
18: O 0,6 punktu procentowego, a więc duży w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zejście do 2,5% oznacza też, że jesteśmy znów dokładnie w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, a to oznacza, że nie ma obecnie powodów do podwyżek stóp procentowych. Tańsza niż przed rokiem jest żywność. Ten spadek cen, choć niewielki, pozwolił na obniżenie wskaźnika inflacji. W górę cen windują jednak stawki za energię i paliwa. Rok do roku podrożały średnio o 5%.
15: Informował Igor Skrzypek. We wtorek we Wrocławiu ma być maksymalnie 29 stopni. Póki co na termometrach 26 kreska nad zerem, a na barometrach 1022 hektopaskale. Ciśnienie po południu zacznie spadać. Pamiętajcie, że do wieczora obowiązuje kolejne ostrzeżenie IMGW o burzach. Te przemieszczają się z zachodu na wschód i są bardzo gwałtowne. Towarzyszą im silne opady deszczu, a nawet grad oraz porywy wiatru dochodzące do 100 km na godzinę.
0: I proszę bardzo, jak nam się pięknie ten wtorek rozkręca. Już mamy, już zaczynamy, właśnie teraz. Wtorkowe popołudnie, parę minut po 12:00. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek z wami. A na dobre popołudnie gramy dobre hity, te słoneczne. Ale Farben, René Miller, Body Talk już teraz.

To są hity pełne słońca, Don't Bring Me Down w Radiu Gra. A ja postanowiłam przy tym słońcu i przy tym upale powertować trochę kalendarz z taką nadzieją, że może to przyniesie trochę chłodu, ale z całą pewnością to przyniesie trochę ciekawych informacji. 30 dzień czerwca to jest, słuchajcie, dzień wyjątkowy, bo ludzie, którzy dzisiaj się rodzą, to są osoby, które no, mają spore szanse na zdobycie wielkiego majątku, bo mają do tego ogromne predyspozycje. To jest kwestia czasu, kiedy uda im się osiągnąć ten cel, tych wielkich pieniędzy. To są osoby przebiegłe, sprytne, bardzo praktyczne, które potrafią wykorzystywać wszystkie swoje możliwości. Także jeżeli ktoś dzisiaj obchodzi urodziny, to musi być wielkim spryciarzem. A kto ze znanych dzisiaj obchodzi albo obchodziłby urodziny? Między innymi Czesław Miłosz, Robert Więckiewicz, Miron Białoszewski czy Lesław Żurek. A jeżeli mam tutaj jakichś słuchaczy Radia Gra, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny, to oczywiście wszystkiego dobrego, najlepszego. No i powiem nieskromnie w imieniu redakcji, mamy nadzieję, że jeżeli już wam się uda dojść do tych wielkich pieniędzy, to będziecie o nas pamiętać i może niekoniecznie będziecie nas obsypywać prezentami, ale na pewno, że z nas nie zrezygnujecie i mimo wielkich pieniędzy nadal będziecie z nami, z Radiem Gra.

0: cenach.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
6: Po reklamie.
7: To jest Gra

0: rozrywka, której fanki Denego nigdy nie zapomną. Deny If Only You to była taka tleniona, prostowana, piękna grzywka, fantastycznie wyglądała na plakatach z Brawo. Tak to kiedyś było. Tymczasem, jeżeli chodzi o muzyczne propozycje dla wrocławskich fanów muzyki filmowej, to akurat coś fantastycznego udało mi się znaleźć. Muzyka filmowa Na organach. Dzisiaj o godzinie 19:00 Katedra Polsko-Katolicka Świętej Marii Magdaleny. Tutaj dzisiaj zaglądacie. No i co jest ważne, zaglądacie zupełnie za darmo. To jest koncert, za który nic a nic nie płacicie, a jest to wyjątkowe wydarzenie, które po raz pierwszy jest organizowane w ramach takiego cyklu klasycznej muzyki koncertowej. Kinowy klimat w przepięknych gotyckich murach. No, jest to okazja nie do podrobienia, więc zaglądajcie koniecznie dzisiaj na godzinę 19:00 i cieszcie się tym fantastycznym połączeniem pięknej muzyki i przyjemnego chłodu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Czy nadawanie sygnału SOS będzie konieczne, biorąc pod uwagę, jaka pogoda nam się szykuje? Zaraz będziemy to sprawdzać, za chwilę ta najnowsza prognoza. Jeżeli jesteście ciekawi, co nas czeka w mieście pod kątem pogodowym, to koniecznie zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
5: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: We wtorek we Wrocławiu ma być maksymalnie 29 stopni. Póki co na termometrach 26 kreska nad zerem, a na barometrach 1022 hektopaskale. Ciśnienie po południu zacznie spadać. Pamiętajcie, że do wieczora obowiązuje kolejne ostrzeżenie IMGW o burzach. Te przemieszczają się z zachodu na wschód i są bardzo gwałtowne. Towarzyszą im silne opady deszczu, a nawet grad oraz porywy wiatru dochodzące do 100 km na godzinę.
12: Słuchasz radia, gra FM.

0: To jest piosenka, która najbardziej ze wszystkich pór roku to nadaje się na okolice późnej jesieni. Takie Halloween, Lady Gaga i The Dead Dance, numer, który zdecydowanie schładza klimat i to nam się wszystkim przyda jeszcze na to dzisiejsze gorące popołudnie. Ja tymczasem powoli się żegnam i lecę szukać schłodzenia gdzieś poza radiem, co nie będzie łatwe, ale wierzę, że uda mi się to schłodzenie znaleźć i tego samego życzę Wam, że trochę chłodu Was dzisiaj jeszcze spotka i że będzie okazja do tego, żeby się zrelaksować, odprężyć, oczywiście przy dobrych brzmieniach muzyki.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: To dorzucam jeszcze parę hitów pełnych słońca i teraz hit pełen fantastycznych wokali, pięknych chórów. Prince Italjoe, Marky Mark, United. Jeszcze przed 13:00.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
7: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostaję za darmo.
7: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
7: Wrocław, Kościuszki 29.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
9: I to już 13 na zegarach w naszym mieście, a to oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny. Czas na raport Radia Gra.
10: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 13 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Na początek o kolejnej zielonorowerowej inwestycji, tym razem w centrum Wrocławia. Inwestycje we Wrocławiu przygotowują się do ogłoszenia przetargu na remont ulicy Cieszyńskiego i przebudowę ulicy Nowy Świat. Wszystkie rozwiązania zostały uzgodnione z konserwatorem zabytków. I tak na około 180-metrowym odcinku ulicy Cieszyńskiego kostkę kamienną zastąpi kostka ciętołupana. Dzięki temu powstanie tak zwana ulica rowerowa, gdzie samochody i rowery będą poruszać się po wspólnej jezdni. Do tego przebudowane i doświetlone zostanie przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy. Z kolei na około 110-metrowym fragmencie ulicy Nowy Świat po jej północnej stronie wybudowana zostanie wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów. Obecny pas rowerowy na jezdni zamieni się w zielony pas z krzewami, a infrastruktura oświetleniowo-trakcyjna zostanie przestawiona, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Ponadto powstanie też nowa kanalizacja i kanały technologiczne pod przyszły monitoring. Od momentu podpisania umowy wykonawca na realizację zadania będzie miał 9 miesięcy. Fundacja Oleśnickie Bidy przypomina, że trwające upały są niebezpieczne również dla zwierząt. O tym, jak o nie najlepiej zadbać, opowie Piotr Paszkowski.
11: Opiekunowie powinni zapewnić psom i kotom stały dostęp do świeżej wody oraz zacienione miejsce do odpoczynku. Spacery najlepiej planować rano lub wieczorem, a przed wyjściem sprawdzić temperaturę oraz unikać rozgrzanego asfaltu. Fundacja Oleśnickie Bidy apeluje także, by nigdy nie zostawiać zwierząt w samochodzie, nawet na krótki czas. Warto również pamiętać o dzikich zwierzętach i ptakach. Wystawienie miski z wodą może pomóc im przetrwać okres wysokich temperatur.
10: Słuchacie popołudniowego raportu w Radiu Gra FM. Zmieniamy temat. Dużo pracy mieli minionej doby strażacy w związku z zatruciami tlenkiem węgla, który jest niebezpieczny także latem. Do tego typu zdarzeń wyjeżdżali kilkadziesiąt razy. Poszkodowanych zostało 11 osób. Dlatego przy rekordowo wysokiej temperaturze otrzymujemy alerty RCB o możliwym zatruciu się czadem.
12: Ciepłe masy powietrza, które zalegają w naszych przewodach kominowych, wentylacyjnych, a do tego, można powiedzieć, uszczelnianie naszych budynków i domów. Zamykamy okna, brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów.
10: Mówił aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dziś we Wrocławiu mamy małe zachmurzenie, ale nadal jest upalnie. W tej chwili termometr w studiu Radia Gra wskazuje 27 stopni, ale temperatura maksymalna wyniesie we wtorek 29 na plusie. Wtorek to też kolejny dzień z ostrzeżeniem przed gwałtownymi burzami, jakie kierują się w naszą stronę od zachodu, ale może podobnie jak wczoraj przejdą bokiem.
9: I to już chwila po pierwszej, po 13 na zegarach. Natalia Kawałek poprowadziła nas przez tę pierwszą część popołudnia. Ja zapraszam na tę drugą. Wtorek z natury rzeczy brzmi lepiej niż poniedziałek. I tego się trzymając, będziemy razem do 18 z hitami pełnymi słońca, no i newsami z miasta. Marcin Misiecki, dzień dobry, witajcie. Na początek Roy Orbison i Bausa z Magnetic.

0: Crazy od Britney Spears w Radiu Gra. To są hity pełne słońca, no i muzycznych wspomnień czar. No właśnie, będziemy szukali miejsc, wydarzeń, których dziać się będzie. W końcu lato w mieście oficjalnie wystartowało. Będzie o basenach, będzie o tym, że na orlikach miejskich też sporo atrakcji się odbywa i tam też będziemy zaglądali, szukając propozycji także na kolejny weekend, no bo lato wcale nie oznacza nudy w mieście, wręcz przeciwnie. Wybierzemy miejsca, w których dziać się będzie, a i do kina was też dzisiaj zabierzemy. O, no bo w tym temacie też się sporo w mieście całkiem dzieje. Proszę pozostać z nami, gramy też dobrze i orzeźwiająco, chociaż dzisiaj już jest czym oddychać na dworze i to jest ta dobra wiadomość, bo do pogody będziemy też kilkukrotnie w Radiu Gra wracać.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,49.

0: informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent MRG Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Around the World od ATC. No właśnie, wakacje, taki czas, kiedy wsiadamy, podróżujemy, też być może ktoś dookoła świata. Teraz będzie o wakacjach, które są, krótko mówiąc, stanem umysłu, a w zasadzie pozwalamy sobie, żeby ten umysł odrobinę wakacje odpoczywał.
1: Jest to też stan umysłu według mnie. Umysł się odpręża, troszeczkę wrzucamy na luz. Znam się więcej odpoczywamy, ładujemy baterie przed kolejnym sezonem. Jeśli tylko chcemy, no to wydaje mi się, że mamy właśnie tą przestrzeń, żeby troszkę wyluzować, przemyśleć niektóre rzeczy w swoim życiu i właśnie tak po prostu spowolnić.
2: Na pewno to, że są w wakacje, tak, luz i w pracy luz, przede wszystkim i w życiu luz, bo już połowa z nas pewnie myślami buja gdzieś na plażach w Grecji, czy to we Włoszech. I myślę, że to też dodatkowo tak daje nam takie poczucie wyluzowania.
3: Najważniejsze czuć w sobie taki spokój i dopuścić do siebie taką możliwość relaksu.
0: A tak, bo zanim się przyłączymy na tryb wakacyjny, to jednak trochę czasu mija, a odpoczywanie też jest sztuką. I tego wam życzymy.

0: Reklama.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl. Sprawdź dni otwarte.
6: Wrocław, Kościuszki 29.
5: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
7: Nie wszystko zależy od nas.
8: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
7: Co się zmieniło?
8: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
11: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Dziś we Wrocławiu mamy małe zachmurzenie, ale nadal jest upalnie. W tej chwili termometr w studiu Radia Gra wskazuje 27 stopni, ale temperatura maksymalna wyniesie we wtorek 29 na plusie. Wtorek to też kolejny dzień z ostrzeżeniem przed gwałtownymi burzami, jakie kierują się w naszą stronę od zachodu, ale może podobnie jak wczoraj przejdą bokiem.
14: To jest Gra FM.

0: Ale okej, Barcelona. Barcelona to jedno z tych bardziej popularnych miejsc, jeżeli chodzi o wakacyjne destynacje, ale jeżeli chodzi o Polaków, no to wybieramy jednak rodzime wakacje według polskiej organizacji turystycznej. 60% Polaków w tym roku deklaruje wyjechanie na wakacje. Krótkie, bo krótkie, od 4 do 6 dni, ale jak już planujemy, to jest to najczęściej, no właśnie, Bałtyk, tu rezerwacje już w zasadzie są wypełnione po brzegi, jeżeli chodzi o całe wakacje, albo góry, troszkę mniejsza skala niż nad Bałtykiem, ale to są te dwa kierunki, czyli północ albo totalne południe, gdzie w tym roku zamierzamy spędzać wakacje według specjalistów z polskiej organizacji turystycznej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: 30 dzień czerwca w kalendarzu i 14 na zegarach. To jest popołudnie z Radiem Gra. Czas na najnowszy raport.
4: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Ten popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław zaczynamy od propozycji na wakacje dla tych z Was, którzy w tym roku lato spędzą w stolicy Dolnego Śląska. Już w czwartek rusza lato na Pergoli, a wraz z nim dwa miesiące pełne darmowych atrakcji. Czwartki zarezerwowane są dla miłośników dziesiątej muzy za sprawą kina pod gwiazdami. W piątki królować będą DJ-e, silent disco i taniec do zachodu słońca. Soboty to sport, planszówki i aktywności dla każdego, a niedziele to czas dla rodzin. Na odkrywanie hali stulecia, spacery, teatrzyki i całą masę innych atrakcji. Pamiętajcie, wszystkie wydarzenia są bezpłatne, wystarczy tylko zabrać ze sobą własny koc. A dla tych, którzy będą urlopować poza miastem, dziś w letnim cyklu porad Radia Gra, bezpieczeństwo na kajakach. Lateo sprzyja wodnym wyprawom, a spływy kajakowe cieszą się coraz większą popularnością. Zanim jednak wyruszymy na rzekę, warto dobrze się przygotować. Co powinno znaleźć się w naszym ekwipunku, by wyprawa była nie tylko udana, ale przede wszystkim bezpieczna, podpowiada instruktor turystyki kajakowej Daniel Zalejski.
5: To, co jest wspólne dla wszystkich aktywności, nie tylko nad wodą, w takie upały, no to, że musimy pić. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy kupili sobie na przykład jakiś napój izotoniczny, czyli taki, który ma jakieś tam dodatkowe mikroelementy, on tam nas nawadnia, sami możemy dorzucić do wody miodu, cytryny i wyjdzie tak naprawdę na to samo. Unikajmy, proszę, takich bardzo słodzonych napojów i gazowanych, bo to nic dobrego w turystyce i rekreacji jeszcze nie zrobiło.
4: Pamiętajcie, że sam odpowiedni ekwipunek jednak nie wystarczy. Telefon, dokumenty czy apteczka powinny być właściwie zabezpieczone przed wodą, by w razie wywrotki nadal spełniały swoją funkcję.
1: Wiadomości Radia Gra.
4: Czy robiąc zakupy zwracacie uwagę na to, skąd pochodzą produkty? Jeśli tak, a chcecie mieć pewność, że zostały wyprodukowane w Polsce z polskich surowców, szukajcie tych z logo Produkt Polski.
6: Faktycznie konsumenci polscy często o tym mówią, że doceniają polskie produkty. W deklaracjach 91% nawet konsumentów przyznaje, że jest to dla nich ważne. Natomiast mniej więcej 75% do 80% w zależności od różnych badań przyznaje, że podczas decyzji zakupowych zwraca uwagę na to, czy ten produkt jest polski.
4: Tłumaczył ekspert Jan Golba, dyrektor Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O godzinie 14 termometry we Wrocławiu pokazały 29 stopni, temperatura osiągnęła więc prognozowane na wtorek maksimum i tak ciepło będzie już niemal do zachodu słońca. Po południu zacznie obniżać się ciśnienie, w tej chwili na barometrach 1021 hektopaskali, a wieczorem synoptycy z IMGW, podobnie jak wczoraj, ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Tym razem prawdopodobieństwo ich wystąpienia określają na 90%.
3: Jako, że nie tylko ważne jest, jak się kończy, początki też są całkiem istotne. Zacznijmy więc zacnie tę godzinę od nowego męskiego grania. Nowego, no bo to jest najnowsza propozycja na 2026 rok. Numer nazywa się Nareszcie. A niektórzy powiedzą nareszcie, już 14, w zasadzie nawet chwila i po. Kłaniam się, dzień dobry, w Radiu Gra, Pointer Sisters, za chwilę to są hity pełne słońca i tak też zaczynamy tę godzinę. Marcin Misiecki, dzień dobry, witajcie ponownie.

0: co tam się na tym mundialu państwo mili w nocy porobiło, prawda, albo późnym wieczorem. No, Niemcy jeszcze nie wyszli z szoku, nie dziwię się, przegrywając z Paragwajem po karnych 3-4, 1-1 w tym czasie doliczonym, także po 90 minutach. O, Holandia jest w nie mniejszym szoku po przegranej z Maroko, tutaj 1-1 także w normalnym czasie gry, a później w karnych 2-3. I to Paragwaj i Maroko są drużynami, które awansują do kolejnej 1/8 już w tym rzadku finałów, a Niemcy i Holendrzy wracają. Być może nawet jednym samolotem mają blisko. Kto to wie, prawda? Dzisiaj o 19 w Brzeże Kości Słoniowej kontra Norwegia, Wikingowie, a o 23 Francja zmierzy się ze Szwecją. Czy będą niespodzianki? No, przykład Niemców i Holendrów pokazuje, że nie jest to wykluczone. Będzie się działo.
1: Reklama.
2: Marian?
1: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?

0: 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

Ostatnia nocka. Dobre kino nie jest złe, szczególnie kiedy można zobaczyć w odświeżonej wersji film, pierwszy film Christophera Nolana w oczekiwaniu na Odyseję, ta już na początku lipca. Można dzisiaj wybrać się do kina Nowe Horyzonty na film Following Christophera Nolana, jego debiut z lat, no końcówki lat 90. I ten film zobaczycie w Nowych Horyzontach aż do niedzieli 5 lipca, a my mamy dla was podwójny bilet na to filmowe dzieło od Nolana. Wystarczy napisać do nas na 3002 darmowego SMS-a, wysyłacie na 3002 z hasłem kino, no i napiszcie nam, jaki film Nolana lubicie najbardziej. Hasło kino, jaki film Nolana lubicie najbardziej. Zostawcie też swojego maila, mamy dla was podwójne bilety do Nowych Horyzontów na film Following. Czekamy, 3002.

0: Meduza i Bad Memories w Radio Gra. Patrzą sobie na prognozę pogody na najbliższe kilka dni dla naszego miasta i regionu. No to będzie czym odetchnąć. Szczegóły meteo za chwilę u nas, a jutro nawet parasol przyda się. To też ważna informacja. Nie odchodźcie zbyt daleko. To jest popołudnie z Radiem Gra.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
11: O godzinie 14 termometry we Wrocławiu pokazały 29 stopni, temperatura osiągnęła więc prognozowane na wtorek maksimum i tak ciepło będzie już niemal do zachodu słońca. Po południu zacznie obniżać się ciśnienie, w tej chwili na barometrach 1021 hektopaskali, a wieczorem synoptycy z IMGW, podobnie jak wczoraj, ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Tym razem prawdopodobieństwo ich wystąpienia określają na 90%.
12: Radio Gra.

0: muzyczne czary od Dua Lipy w Radio Gra. Teraz zaglądamy sobie na nadodrze. Słuchajcie, upał ostatnio nie sprzyjał, żeby ściągać rusztowanie przy kamienicy przy Łokietka 3, ale udało się. No i finalnie mamy bramę do nadodrza już po renowacji. No i wygląda imponująco pięknie. Tym samym na szlaku murali mamy ten jeden z odświeżonych, pięknie wyglądających, odnowiony mural. Robi zdecydowanie wrażenie. Najlepiej wybrać je tam osobiście na rowerową przejażdżkę, albo można rzucić okiem na miejskie strony, czyli na wrocław.pl. A my rzucamy okiem na zegar. No, za chwilę 15, za chwilę nas kolejne wiadomości.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: słońca.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Wrocław, Kościuszki 29.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.
12: Mamy 15 na zegarach w naszym mieście. Mamy też dla Was kolejny serwis informacyjny. Ostatnie lokalne wiadomości. Czas na raport.
13: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. Aż 5 budynków oficynowych położonych we wnętrzu Nowowiejska Reja Walecznych Prusa zostanie poddanych termomodernizacji. Spółka Wrocławskie Mieszkania na początku lipca ogłosi przetarg na remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także wykonanie prac dodatkowych, w tym budowę podziemnych gniazd na odpady, naprawę ciągów jezdnych i pieszych wokół budynków oraz wykonanie opaski przy elewacjach. Inwestycja obejmie 78 lokali znajdujących się w budynkach przy ulicy Nowowiejskiej z numerami 86A, 88A, 90A do 92A, 90B i 92B. Przypomnijmy, że w wytypowanych budynkach w ostatnim czasie zostało już wymienione ogrzewanie na ekologiczne kotły gazowe. Dolnośląscy strażacy apelują o rozwagę w czasie wakacji i zapowiadają wzmożone kontrole. W naszym województwie gotowych do pomocy jest prawie 2,5 tysiąca funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Piotr Grzyb, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, zapowiada już kontrolę zorganizowanych obozów dla dzieci i młodzieży i przypomina, że w okresie letnim zagrożenie spowodowane tlenkiem węgla nie znika.
14: My mówimy zawsze o nim w zimie, natomiast również w lecie w sytuacji wysokich temperatur i tak zwanej przyduchy, niskiego ciśnienia atmosferycznego, może nastąpić sytuacja, że w naszych szczególnie łazienkach ten gaz niebezpieczny się znajdzie, dlatego apelujemy cały czas o wyposażenie się w czujniki tlenku węgla, aby wiedzieć, kiedy ta sytuacja zagrożenia następuje.
13: popołudniowym raporcie Radia Gra teraz informacje z kraju. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach niemal w całej Polsce. Bardzo wysoka temperatura i brak deszczu sprawiły, że miejscami wilgotność ściółki wynosi mniej niż 10%.
0: Mamy po tych upałach dość słabą sytuację.
11: Co to oznacza dla osób, które chciałyby się wybrać do lasu?
0: Przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności, nie używanie ognia w lesie przede wszystkim, bo to jest pierwsza i podstawowa sprawa.
13: Z Adamem Albrychiewiczem z Nadleśnictwa Skierniewice rozmawiała Magdalena Greiner. Pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Daniel Chawrylenia zapraszam, a w nim o dużym wzmocnieniu dla Piasta Żerniki Wrocławskie. Klub sięga po zawodnika ze sporym doświadczeniem w czwartej lidze. Nowym piłkarzem zespołu został Grzegorz Zygadło, 26-letni pomocnik, który może występować zarówno w środku pola, jak i na skrzydle. Ostatnie trzy sezony spędził w czwartoligowej Błyskawicy Gać. W dwóch pierwszych był podstawowym graczem zespołu, natomiast w minionych rozgrywkach jego rola była nieco mniejsza. Łącznie w barwach klubu z Gaci rozegrał 71 spotkań i zdobył 15 bramek. Wcześniej reprezentował takie kluby jak Galacticos Solna czy Polonia Stal Świdnica. Temperatura we Wrocławiu już do wieczora ma utrzymać się na poziomie 29 stopni Celsjusza. Spada natomiast ciśnienie. W tej chwili barometr w studiu Radia Gra pokazuje 1020 hektopaskali. Wieczorem spodziewamy się gwałtownych burz z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem do 100 km na godzinę. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godziny 20.
12: Patrząc w kalendarz, można sobie zadać pytanie, jak do tego doszło. To już 30 dzień czerwca, czyli ostatni dzień czerwca, słuchajcie, w kalendarzu. Jutro zaczynamy lipiec. Kłaniam się, dzień dobry, popołudniowo po trzeciej w Radiu Gra. Mocy przybywaj, a wygramy. Hity pełne słońca, to teraz będzie bardzo słonecznie. Katrina and the Waves na początek, a później Topik. Marcin Misiewski, czołem.

0: Heart, to jest Tajek Kruz. Mam nadzieję, że te wakacje będą bez łamania serca sobie i komuś przy okazji, tak nawiasem mówiąc. My zaglądamy na port lotniczy w naszym mieście, bo przypominamy, że ta instytucja może pochwalić się ostatnio kolejną prestiżową nagrodą Best Airport Awards 2026 w kategorii portów obsługujących do 5 milionów pasażerów, czyli taki lotniczy Oscar, można w sumie uznać, trafił właśnie do naszego miasta w 2025 roku, mimo, przypominam, 40-dniowego zamknięcia z powodu rozbudowy. Lotnisko obsłużyło prawie właśnie 5 milionów pasażerów. Sprawnie poradziło sobie także z obsługą finału Ligi Konferencji, przyjmując w 3 dni ponad 57 tysięcy kibiców, no i 517 samolotów, co jest wynikiem imponującym. Oscar lotnictwa trafił do Wrocławia, do portu lotniczego. No i gratulujemy obsłudze, jak i wszystkim, którzy na tym porcie się pojawiają i pracują.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.

ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz radia, gra.

0: Wiem, kultowy Losing My Religion, w którym w ogóle nie chodzi o religię, tak nawiasem mówiąc, to tekst pochodzący z amerykańskiego południa nie odnosi się do utraty cierpliwości, panowania nad sobą i frustracji, której to nikomu tego popołudnia absolutnie nie życzymy. Pozostańcie z nami, u nas muzyka, która łagodzi, no i dodaje słońca. To za chwilę.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Po reklamie.
17: Temperatura we Wrocławiu już do wieczora ma utrzymać się na poziomie 29 stopni Celsjusza. Spada natomiast ciśnienie. W tej chwili barometr w studiu Radia Gra pokazuje 1020 hektopaskali. Wieczorem spodziewamy się gwałtownych burz z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem do 100 km na godzinę. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godziny 20.
18: To jest Gra FM.

0: z Phil w Radio Gra FM, a my teraz zaglądamy sobie na Rolos, czyli ogródki działkowe. Słuchajcie, tam w ramach kampanii Wrocław nie marnuje, promującej idei Less Waste i sąsiedzkiego dzielenia się, na terenach rodzinnych ogródków działkowych powstają stoły wymiany plonów oraz skrzynki bookcrossingowe, czyli krótko mówiąc wymiany, no właśnie tego, co uda się zebrać na działce, czego mamy za dużo, można wymienić na to, czego na naszej działce akurat nie ma. Brzmi dobrze? No to do dzieła, drodzy działkowcy miasta Wrocławia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
5: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
0: O 16 w Radiu Gra meldujemy się w waszych głośnikach z najnowszą dawką wiadomości.
20: Alert w systemie energetycznym. Polskie sieci elektroenergetyczne trzeci raz w historii ogłosiły tak zwane przywołanie na rynku mocy. To specjalny środek do odbudowy rezerwy w sytuacjach dużego zapotrzebowania na energię. Witamy, Krzysztofie.
21: Dzień dobry.
20: Co oznacza to przywołanie?
21: Określone podmioty muszą dziś od 18 do 21 dostarczyć do systemu ustaloną umowami ilość mocy. Kolejni odbiorcy także mają umowy, natomiast oni muszą w tym czasie ograniczyć powór. PSE uspokajają, że choć zapotrzebowanie na energię jest w ostatnich dniach wysokie. Dzisiejsza decyzja ma tylko umożliwić odnowienie rezerw. Powodów jest kilka, m.in. wysokie zapotrzebowanie na energię u naszych sąsiadów, mówił Maciej Wapiński z PSE.
1: Nie możemy w związku z tym liczyć na import energii od sąsiadów, bo energia u nich jest po prostu droższa. Doszło też do awarii w jednostkach konwencjonalnych. Jest stosunkowo niska generacja źródeł odnawialnych.
21: Między innymi z elektrowni wiatrowych. Maciej Wapiński zastrzega, że dzisiejsza decyzja PSE nie ma żadnego wpływu na indywidualnych odbiorców.
20: Szpital Południowy odmawia udzielenia informacji w ramach kontroli poselskich, przekazał dziennikarzom w Sejmie poseł PiSu Janusz Cieszyński. Na linii Kacper Wróblewski.
0: Witam.
20: Witaj, Kacprze. Co w tej sprawie zamierzają w takim razie zrobić politycy opozycji?
0: Liczą na wsparcie marszałka Sejmu. W tej sprawie Janusz Cieszyński złożył pismo w gabinecie Włodzimierza Czarzastego.
19: Poproszę pana marszałka, żeby wsparł mnie w dotarciu do prawdy na temat tego, co się działo w Szpitalu Południowym.
0: Podkreśla Janusz Cieszyński. Czy w tej sprawie opozycja może liczyć na wsparcie marszałka Sejmu i jednocześnie lidera Lewicy?
22: Ja myślę, że marszałek mu takiego wsparcia udzieli. Należy nam się pełne wyjaśnienie w tej sprawie, jak również w każdej innej.
0: Usłyszałem od Andrzeja Szajny z Lewicy. Tymczasem Klub Prawa i Sprawiedliwości w tym tygodniu złoży projekt w sprawie powołania Komisji Zaufania Publicznego, która ma, według polityków opozycji, w sposób dogłębny wyjaśnić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach.
23: Gwałtowne burze, przed którymi ostrzeżenie dla Wrocławia wydało IMGW, mają pojawić się wieczorem. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu i porywisty wiatr do 100 km na godzinę. Do tego czasu aura pozostanie słoneczna i upalna z temperaturą rzędu 29 stopni Celsjusza.
0: Kto ma fajrantka, może porzucić miejsce pracy, no przynajmniej do jutra. A być może ktoś już powoli liczy czas do swojego urlopu. Kłaniam się po czwartej. Dzień dobry, witajcie. Ja wiem, że jeszcze trzeba przejechać przez miasto, co też takie łatwe pewnie o tej porze nie jest. Jesteśmy z wami z hitami pełnymi energii. Za chwilę Kygo i Katy Perry na dobry początek. Marcin Misiecki, witajcie w Radiu Gra po 16.00.

21 miejskich podwórek ma we Wrocławiu wyglądać zupełnie inaczej. Na razie trwają konsultacje z mieszkańcami prowadzone przez spółkę Wrocławskie Mieszkania. Chodzi o na przykład projektowanie zieleni na podwórkach, miejsc parkingowych, placów zabaw, dojścia do budynków, strefy wypoczynku, czy też gospodarki odpadami. A projektanci te wszystkie ewentualne zgłoszenia mieszkańców mogą uwzględniać w opracowaniu koncepcji zagospodarowania, tak aby później nikt nie był zdziwiony, jak dane podwórko po renowacji będzie wyglądało. A dzisiaj na ten temat pisze też miejska strona. Pozostańcie z nami, wracamy do dobrego grania w Radio Gra FM.

0: No to zapachniało wakacjami bardzo mocno. No nie może być inaczej. W letnim klimacie Inner Psycho. Dzisiaj też na Placu Wolności będzie bardzo wakacyjnie podczas koncertu Wrocław w przyszłości, a ten startuje chwilę przed godziną 20 na scenie m.in. Edda Górniak, Ralf Kamiński, Andrzej Piaseczny, Alicja Szamplińska czy też Margaret i wielu, wielu innych artystów. A przy okazji podczas tego koncertu, który będzie transmitowany na żywo przez telewizję Polsat, również poznamy najfajniejsze miejsce we Wrocławiu. Mogliśmy głosować, mogliśmy wybierać spośród tych najbardziej znanych, oczywistych i mniej oczywistych miejsc. Dzisiaj dowiemy się, na kogo postawili, na jakie miejsce postawili wrocławianie. Bądźcie z nami, a my wracamy do przyjemnego grania za chwilę. Milki.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

Pan Grzegorz Szczerzy pięknie nam tutaj zaśpiewał. Kochanie, to ja. Za chwilę pięknie zaśpiewa Phil Collins, któremu życzymy powrotu do zdrowia, bo zmaga się z dużymi problemami zdrowotnymi. Artysta znany chociażby z Genesis, a później przede wszystkim ze swoich solowych projektów Two Hearts od Phila Collinsa. To już za chwilę po prognozie pogody. Poznacie więc na.

Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99.

0: Frankie Beaton, Biedronka!
1: Benvenuto al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż, to w euro!
8: Po reklamie.
9: Gwałtowne burze, przed którymi ostrzeżenie dla Wrocławia wydało IMGW, mają pojawić się wieczorem. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu i porywisty wiatr do 100 km na godzinę. Do tego czasu aura pozostanie słoneczna i upalna z temperaturą rzędu 29 stopni Celsjusza.

0: są w Radiu Granata, dla was gramy w letnim klimacie. Teraz zaglądamy sobie na czeski odcinek autostrady D11. Przypomnę, że tam brakuje 41 km autostrady, która ma połączyć się później z S3, tak abyśmy my mogli sprawnie, szybko dojechać do czeskiej Pragi, do stolicy naszych południowych sąsiadów. No a Czesi będą mogli chociażby dzięki połączeniu D11 autostrady swojej z naszą S3 dojechać szybko, sprawnie nad Bałtyk, który jest coraz częściej wybieraną przez nich destynacją. No to czekamy. Finał prac w 2029 roku.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedaż, to w euro!
1: Po reklamie.
9: To już 17 na zegarach w naszym mieście, a to oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata. Słuchajcie, Radia Gra.
10: Szczyt NATO w Ankarze i stała obecność wojsk USA w Polsce będą tematami jutrzejszej rozmowy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Planowane spotkanie potwierdziła na konferencji prasowej wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
11: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
10: Dodajmy, dwudniowy szczyt NATO w Turcji rozpocznie się w przyszły wtorek. Mężczyzna, który miał wysłać kobiecie paczkę, która następnie eksplodowała w komendzie powiatowej policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskim, zatrzymany przez policjantów. Przypomnijmy, chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia. Wtedy kobieta przyniosła na policję przesyłkę, której nie zamawiała. Przy otwieraniu paczki doszło do eksplozji. Nikt na szczęście poważnie nie ucierpiał. Krzysztof Zasada teraz z nowymi faktami. Krzysztofie, co wiadomo o podejrzanym?
12: To 69-latek wpadł na Śląsku. W jego mieszkaniu policjanci odnaleźli petardy, a także różne substancje, które mogły posłużyć do skonstruowania przesyłki. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego także komputery, nośniki pamięci, a także krzaki marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. posługiwania się substancją, która może zagrażać zdrowiu i życiu innych osób.
10: A jak tłumaczył się ten mężczyzna?
12: No, on częściowo przyznał się do zarzutów. Potwierdził też, że zna kobietę. Jak usłyszałem od śledczych, tu cytat, pozostawał z nią w towarzyskiej relacji. Nie jest jednak jasne, dlaczego wysłał jej niebezpieczną przesyłkę. To wyjaśni prokuratura. 69-latek trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
13: Spokojne i upalne popołudnie z temperaturą w przedziale 27-29 stopni przejdzie w deszczowy, a nawet burzowy wieczór. Z zachodu do Wrocławia zbliżają się gwałtowne burze. Pamiętajcie, że ostrzeżenie synoptyków z IMGW obowiązuje do godziny 20. Z każdą minutą jednak maleje prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Mimo to bądźcie czujni.
9: Popołudniowa piątka po piątej. Kolem się pozdrawiam tych, którzy dołączają, ludzi pracy i po pracy i tych, którzy jeszcze gdzieś tam przeciskają się przez miasto. No, teoretycznie wakacje powinno być odrobinę łatwiej. Czy jest? No, to już zupełnie inna historia. Marcin Misiecki melduje się, a w głośnikach za chwilę u nas Rock'n'Roll is King, a później Shakira prosto z mundialu.

przed restartuje jeden z najbardziej popularnych i największych polskich festiwali, czyli Open Air w Gdyni. Słuchajcie, i tu dobra informacja dla fanów koncertów na żywo. Telewizja Polska pokaże kilka z nich prosto z Open Air'a. Między innymi 1 lipca Zara Larsson o godzinie 20 pojawi się na żywo w TVP Kultura. I o 22 koncert DXX, także w Kulturze, to 1 lipca. No i to są koncerty, na których warto skupić swoją uwagę. Zdecydowanie polecamy.

Irene Cara i Flashdance w Radiu Gra. Takich klasyków nie zabraknie także i po 18 po naszym serwisie informacyjnym. A za chwilę Wilki i Bohema. Wcześniej sprawdzamy dla Was najnowszą prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99

0: wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
2: Polecam Państwu Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
3: Reklamie.
5: Spokojne i upalne popołudnie z temperaturą w przedziale 27-29 stopni przejdzie w deszczowy, a nawet burzowy wieczór. Z zachodu do Wrocławia zbliżają się gwałtowne burze. Pamiętajcie, że ostrzeżenie synoptyków z IMGW obowiązuje do godziny 20. Z każdą minutą jednak maleje prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Mimo to bądźcie czujni.

0: Wiecznie piękni, młodzi, uśmiechnięci, krótko mówiąc, Backstreet Boys i wszystko jest jasne. Kłaniam się, dziękuję wam serdecznie. Jutro po 13:00 środa, połowa tygodnia, więc znowu będzie łatwiej, prawda? Wszystkiego dobrego, Marcin Wiśniewski, dziękuję, a za chwilę u nas o 6:00 ostatnie dzisiejsze wiadomości w Radio Gra.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
7: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Po reklamie.
8: Zakopiańska policja sprawdza, czy nie doszło do narażenia na utratę zdrowia i życia młodych sportowców, których trener zabrał wczoraj na najtrudniejszy tatrzański szlak – Orlom Perć. 8 osób musiało być ewakuowanych śmigłowcem. Ratownicy, widząc, że niepełnoletni pozostawieni byli bez opieki, powiadomili organy ścigania.
9: Zgłoszenie, które wskazywało, że ci ludzie nie wiedzą, gdzie są, nie wiedzą, jak się zachować, są przestraszeni, dodatkowo złe warunki, burza, opad deszczu. No i poleciał śmigłowiec.
10: Zastaliśmy młode osoby mocno przestraszone całą sytuacją, niezdolne do poradzenia sobie z trudnościami, jakie przedstawia Orla Perć. No nie zastaliśmy tam żadnej osoby dorosłej, która by z nimi była.
11: No, naszym zadaniem jest teraz rozpoznanie, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo bezpośredniego utraty życia lub zdrowia tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
8: Mówili nam kierujący działaniami ratunkowymi Jan Gąsienica-Roy i ratownik TOPR-u Andrzej Górka, a także rzecznik tatrzańskiej policji Roman Wieczorek. Martwe ryby to cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo powodziowe. W ten sposób Tauron Ekoenergia odpiera zarzuty mieszkańców dolnośląskich Pilchowic. Po spuszczeniu wody z jeziora, które było konieczne, aby rozpocząć remont zapory, zginęły tysiące ryb.
12: Podjęto działania, aby minimalizować straty w ekosystemie. Jednocześnie spółka Tauron poinformowała publicznie i otwarcie, że przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika. Śnięte ryby są niestety ceną, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dolnego Śląska.
8: Tak tłumaczył to Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergia, wykonawcy remontu. A mieszkańcy obawiają się katastrofy ekologicznej i załamują ręce.
13: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem, tragedia.
14: Fala upałów powoli opuszcza stolicę Dolnego Śląska. Temperatura minimalna tej nocy ma wynieść już tylko 17 stopni. Środa ma być co prawda ciepła, do 25 na plusie, ale już bardziej wilgotna i deszczowa. Kolejna fala upałów ma pojawić się pod koniec pierwszej dekady lipca. Znów będzie powyżej 30, ale już nie blisko 40 stopni Celsjusza.
0: Skoro już po 18, no to nawet te osoby, które dopiero czekają na urlop, mogą już chyba odetchnąć. No wiem, nie wszyscy sklepy i parę innych instytucji pracują jeszcze o tej porze, no ale to właśnie wam chcę nieść muzyczne wsparcie najbardziej przez najbliższe 4 godziny. Robert Wojewski, dzień dobry w Radiu Gra. Z temperaturą to już chyba jest znośnie, więc nic się nie stanie, jak nam trochę atmosferę podgrzeje Dawid Podsiadło, który bardzo marketingowo podszedł do swojego numeru, nazywając go po prostu S.

Śląskiem czy na Mazurach. A trzeba przyznać, że niektórzy nie mają zahamowań. No dobrze, że Pitbull się nie hamuje i w lipcu po raz kolejny będzie na koncercie w Polsce i coś czuję, że to też zaśpiewa. Florida i AM Chino też to są.

0: był niedawno w Polsce. Nie wiem, czy to była rekordowa publiczność, no ale stadion był podobno wypełniony po brzegi. No ale przypominam, że w Radiu Gra już czekamy na wasze wakacyjne rekordy i może już zostawmy te rekordy związane z temperaturą we Wrocławiu. Już jest lepiej, no ale na przykład rekordowo długi urlop, a może rekordowo długa trasa przejechana rowerem. Czekamy na wasze rekordy na stronie radiogra.pl. Czekają też Ina ze swoim Morenito teraz, a później James Blunt jeszcze będzie w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: perełka po prostu, jak bursztyn znaleziony na wakacjach w Łebie. Nowy Bob Sinclair Skyzone, idealne na wakacje. To jeszcze w temacie drobnych wakacyjnych gadżetów, jakiś materac dmuchany, czy bateria do kamery sportowej. No niektórzy kupowali takie rzeczy w chińskich sklepach internetowych, to od jutra będzie drożej 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu celnym. Tak to się fachowo określa, czyli jak coś kosztowało 10 zł na polskie, no to teraz cło będzie wynosić więcej niż cena towaru. I po co to? No, walka z konkurencją, która do tej pory w normalnych realiach polegała na tym, że się produkowało coś taniej, żeby być konkurencyjnym, ale Europa ma swoje metody. Trzeba zrobić tak, żeby to tanie było droższe, żeby nasze mogło być dalej tak samo drogie. Ciekawe, co zrobią, jak się zorientują, że hurgada jest tańsza od ustki. Anię Dąbrowską na szczęście macie w pakiecie All Inclusive, zaśpiewa za chwilę w Radio Gra.
1: Reklama. Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent MRG Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
15: Jeszcze nie, a ty?
14: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
15: Brzmi fajnie.
14: A do tego tablet, książki i zeszyty dostaję za darmo.
15: Zapisy już ruszyły?
14: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
15: Wrocław, Kościuszki 29.
14: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
16: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
17: Po reklamie.
18: Fala upałów powoli opuszcza stolicę Dolnego Śląska. Temperatura minimalna tej nocy ma wynieść już tylko 17 stopni. Środa ma być co prawda ciepła, do 25 na plusie, ale już bardziej wilgotna i deszczowa. Kolejna fala upałów ma pojawić się pod koniec pierwszej dekady lipca. Znów będzie powyżej 30, ale już nie blisko 40 stopni Celsjusza.
19: To jest Gra FM.

0: Tyle lat minęło od nagrania Flash in the Night, a ja mam dalej ciary przy tym. I to wcale nie dlatego, że klima w studiu jest rozkręcona na maksa. No i powiem wam, że po 19 będzie jeszcze więcej takiej orzeźwiającej muzyki, bo za chwilę będzie męskie granie orkiestra, a później jeszcze zaśpiewa w Radiu Gra Ed Sheeran.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.

Nina zaśpiewa, to nie mam pytań. Gdyby ktoś pytał, co interesującego na mieście dzieje się w tym tygodniu, no to podpowiem wam za kilka minut, co nieco. A teraz jeszcze podpowiadam, że najbliższe minuty umilą nam Vamos a la Playa i jeszcze Daria Zawiałow będzie, także zapowiada się bardzo sympatycznie. Robert Majewski, dzień dobry ponownie w Radiu Gra. Zapraszam na kolejne 3 godziny wtorku.

Wspaniała Daria Zawiało w Radiu Gra, na jej koncerty fani czekają do przyszłego roku, no ale dzisiaj przecież o 20 rozpocznie się koncert na Placu Wolności u nas we Wrocławiu. Margaret, Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak czy m.in. Ralf Kamiński na scenie i wstęp bezpłatny, co ważne. Taka sympatyczna propozycja na dzisiejszy wieczór, a nasze muzyczne propozycje na kolejne minuty w Radiu Gra to m.in. Miles Smith, on zaśpiewa za chwilę i później jeszcze taka doda z lat 80., czyli Samantha Fox.

weekendu jeszcze daleko, ale kiedy The Weeknd śpiewa, no to ten czas się tak nie dłuży. Zresztą w ogóle tym, którzy mają wakacje czy urlop, to czas upływa zupełnie inaczej niż osobom na drugiej zmianie we wtorek. No to żeby wam też weselej było, żeby nuda się nie wkradła, to mam tu jeszcze coś takiego. Anima i Beautiful najpierw, a później jeszcze Vance Joy zaśpiewa w Radio Gra.

0: wakacyjnie, house'owo, no brzmi rewelacyjnie, a Nover w radiu gra, to Ktuju. Ja wiem, że szkoła, to jest ostatni temat, o którym teraz chcecie słyszeć, no ale rodzice to pewnie będą zainteresowani, bo od jutra można się zgłaszać po 300 na tą szkolną wyprawkę. Ja wiem, że to dzisiaj nie jest wielki pieniądz, no ale na nowy plecak i piórnik wystarczy. Za czasów Whitney Houston, to za takie pieniądze to można było spokojnie objechać całą Polskę, jeszcze na frytki wystarczyło i to takie smażone na starym oleju, z prawdziwych ziemniaków, najsmaczniejsze. Chociaż, no, może dietetyk to by zabronił. Ceny się zmieniły, ale Whitney brzmi dalej znakomicie i posłuchamy jej za chwilę w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostaję za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Wrocław, Kościuszki 29.
5: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklamie.
10: Słuchaj.

0: niektórzy uważają, że to był najlepszy czas George'a Michaela. Ja tam uważam, że najlepszy czas to czas wakacji i chyba mało kto się nie zgodzi z prowadzącym. I powiem wam jeszcze, jakie wakacyjne hity będę miał dla was po 20, bo będzie naprawdę miło. Justin Bieber z Liberexą zaśpiewają za chwilę, a później jeszcze Mikolas Josef ze swoją ekipą.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

Kolasiosy w Radiu Grano. To jest dobra energia. Ciekawe, czy na obozie wakacyjnym przy ognisku by tak potrafił. Tu Radio Gra przypominał o rekordowych wakacjach, do których zapraszam cały Wrocław i okolice. Na stronie radiogra.pl możecie pisać o swoich rekordach. Wzrost to takie w sumie banalne, ale może najdłuższa wakacyjna trasa w waszym wykonaniu, a może rekordowo długi nocleg pod namiotem. Czekamy na wakacyjnych rekordzistów. No, a numer Ingrid to też już chyba jest rekordowo długo z nami. Jak dla mnie może zostać jeszcze dłużej. TFT najpierw i później jeszcze Bon Jovi zrobią hałas.

numery, których po prostu nie da się podrobić. No niech ktoś nagra coś podobnego jak Blondie. Maria, jedyna w swoim rodzaju. Prawie jak oscypek w górach albo filet z dorsza nad Bałtykiem, chociaż ten to nigdy nie wiadomo, gdzie i kiedy był złowiony. Wiadomo tylko, że sprzedają na wagę. Właściwie to na wagę złota, można powiedzieć, jak się widzi paragon. Camaro zaśpiewają na nasz rachunek, także nie wyjmujcie portfela, no ale będzie też później Madonna w Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na

piosenka to spokojnie wystarczyłaby, żeby rozkręcić wakacyjną imprezę. Chociaż w lipcu akurat Pitbull przyjedzie do Polski bez Marka Antony, ale jestem pewien, że też da radę. Będzie w Warszawie, ale gdyby ktoś w lipcu nie miał czasu na koncerty, to spokojnie jeszcze w listopadzie i w grudniu wystąpi w Łodzi i Gdańsku. No jakoś mu do nas nie po drodze, no ale to są właściwie żadne odległości dla prawdziwych fanów. Czy są jeszcze fani Mylène Farmer? No mam nadzieję, bo mam ją teraz dla was w Radiu Gra i później jeszcze chłopaki z Lady Punk tam zagrają.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wielki sport zawsze w telewizji polskiej. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto pozostanie w grze? Argentyna, Meksyk, Francja, Holandia. Oglądaj dziś mecze 1/16 finału od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

To jest dziewczyna, no kiedy by ją nie zagrać, to zawsze brzmi dobrze. Dua Lipa. To jeszcze świetne informacje koncertowe, bo sprawdziłem, co na początku lipca będzie się działo u nas we Wrocławiu. New Model Army, koncert 8, no i później 13 lipca Susan Vega wystąpi. A męskie granie też będzie, ale to pod koniec lipca. A jeszcze w czerwcu, teraz, wystąpił nas dobry znajomy Dua Lipy, Elton John.

0: wakacyjną trasą zatankować dzisiaj. No a w trasę jeszcze w radiu gra Shania Twain i później jeszcze mistrz i to King Bruce Lee, czyli Franek Kimono.
1: Let's go.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Express Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Garet w Radio Gra. Dzisiaj we Wrocławiu, między innymi z Edytą Górniak. No i to są wakacje. Jutro też wam podpowiem, co interesującego dzieje się u nas latem. No a teraz na letni wtorkowy wieczór przygotowałem dla was jedną z grup wszechczasów. Electric Light Orchestra. Robert Wajowski, słyszymy się jutro. No a teraz odjazd. Last Train to London. Radio Gra życzy przyjemnej podróży. Na całe wakacje.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you been romance.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy gończe.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości. Produkt polski tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.